Sława Jezusu Chrystu! W sobotnie popołudnie rozpoczynamy program Radio Ortodoksja. Od godziny 16 do 21 przed mikrofonem będzie z Państwem Katarzyna Kiczko. Za chwilę zajrzymy do kalendarza liturgicznego i wysłuchamy dzisiejszych fragmentów Pisma Świętego. Po czytaniach biblijnych zapraszamy na audycję, która powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to audycja przygotowana z myślą o rolnikach. O godzinie 17 zaprosimy do wysłuchania retransmisji całonocnego czuwania. Po godzinie 19 opowiemy o świętych, których pamięć liturgiczną Cerkiew obchodzi w dniu dzisiejszym. Zwieńczeniem programu będą modlitwy przed świętą Eucharystią o godzinie 20. Zostańcie z nami na falach prawosławnego radia.

0: Kalendarium.
1: Dziś mamy sobotę 27 czerwca. Jest to czas postu apostolskiego, który przygotowuje nas duchowo do zbliżającego się święta świętych apostołów Piotra i Pawła. Dzisiejszy kalendarz liturgiczny przypomina nam o kilku wyjątkowych świętych. Święty prorok Elizeusz, IX wiek przed Chrystusem, uczeń proroka Eliasza. Bóg obdarzył go darem czynienia cudów oraz prorokowania. Przez całe życie wiernie służył Bogu, umacniając naród izraelski w wierze. Święty Metody, patriarcha Konstantynopola z IX wieku. Gorliwy obrońca świętych ikon. Po ukończeniu okresu ikonoklazmu odegrał ważną rolę w przywróceniu ich czci w cerkwi i troszczył się o jedność wiernych. Święty książę Mścicław Nowogrodzki z XII wieku. Pobożny władca, który zasłynął sprawiedliwymi rządami, troską o swoich poddanych oraz umiłowaniem cerkwi. Święty Metody, igumen monasteru Pieszczowskiego z XIV wieku. Mnich i przełożony monasteru, znany z głębokiego życia modlitewnego, pokory oraz duchowego przewodnictwa dla wielu wiernych. Święty Elizeusz z Sum, XV-XVI wiek. Asceta i pustelnik, który całe swoje życie poświęcił modlitwie oraz służbie Bogu, pozostawiając po sobie świadectwo głębokiej wiary. Święta Aleksandra Zdiwiejewa, XVIII wiek. Założycielka wspólnoty żeńskiej, z której później powstał jeden z największych monasterów. Jej życie było przykładem pokory, miłości bliźniego i całkowitego zawierzenia Bożej opatrzności. Po godzinie 19 opowiemy więcej o świętych, których pamięć liturgiczną Cerkiew obchodzi właśnie

Kochani słuchacze Radia Ortodoksja, jutro 28 czerwca wspominamy arcybiskupa Szymona Romańczuka, zasłużonego hierarchę Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej. Urodzony 12 sierpnia 1930 roku we wsi Guszczewina koło Narewki, arcybiskup Szymon ukończył studia filozoficzne w Mińsku, a następnie teologiczne w Warszawie. W 1970 roku złożył śluby mnisze i tego samego roku przyjął święcenia diakońskie oraz kapłańskie. W 1979 roku został konsekrowany na biskupa, a w 1981 otrzymał nominację na ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej. W 1993 został podniesiony do godności arcybiskupa. Przez blisko 4 dekady służby pasterskiej rozwijał diecezję, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji do Spraw Wydawnictw i Prasy przy Radzie Metropolitalnej oraz kierownika Kancelarii Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Jego posługa była zawsze głęboko zakorzeniona w teologicznej mądrości, trosce duszpasterskiej i dialogu międzywyznaniowym. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w 2017 roku w katedrze świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi pod przewodnictwem metropolity Sawy. Jutro, 28 czerwca, przypada 9. rocznica śmierci Jego Ekscelencji arcybiskupa Szymona, wieloletniego ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej, wybitnego hierarchy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wieczna ja pamięć.

Drodzy słuchacze, jutro, 28 czerwca, Cerkiew Prawosławna wspomina Widowdan, dzień o szczególnym znaczeniu dla prawosławnych Serbów. To święto, które na trwałe wpisało się w duchową i narodową pamięć narodu serbskiego. W 1389 roku na Kosowym polu rozegrała się jedna z najbardziej symbolicznych bitew w historii Serbii. W walce z wojskami Imperium Osmańskiego życie oddał święty książę, a później car męczennik Łazarz oraz tysiące serbskich wojowników. Ich ofiara została przez cerkiew uznana za świadectwo niezachwianej wiary i wierności Chrystusowi. Widowdan jest dniem modlitwy, pamięci i refleksji nad odwagą, poświęceniem oraz duchowym dziedzictwem, które przetrwało wieki. Tego dnia prawosławni Serbowie na całym świecie gromadzą się na nabożeństwach, modląc się za wszystkich, którzy oddali życie za wiarę prawosławną i wolność ojczyzny. To święto jest szczególnie bliskie również naszej lokalnej wspólnocie. W cerkwi świętego Jana Teologa na białostockich Bacieczkach znajduje się wyjątkowa ikona świętego cara męczennika Łazarza, a od maja 2011 roku także cząstka jego świętych relikwii. W dniu wspomnienia świętego Łazarza, jutro, warto odwiedzić tę młodą białostocką parafię, aby pomodlić się przed jego ikoną i z czcią pokłonić się jego świętym relikwiom, prosząc o wstawiennictwo oraz umocnienie w wierze. Z okazji jutrzejszego święta serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. W cerkwi świętego Jana Teologa na Bacieczkach o godzinie 9 zostanie odprawiona boska liturgia. W imieniu proboszcza oraz całej wspólnoty parafialnej zapraszamy wszystkich wiernych do udziału w nabożeństwie.

0: Drodzy radiosłuchacze, nadszedł czas na dzisiejsze biblijne czytania. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym wysłuchamy dziś dwóch fragmentów Pisma Świętego. Listu do Rzymian, rozdział 6, wersety od 11 do 17 oraz Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 8, wersety od 14 do 23. W pierwszym czytaniu święty apostoł Paweł przypomina, że przez chrzest umarliśmy dla grzechu, a nasze życie należy do Chrystusa. Podkreśla, że prawdziwa wolność nie polega na czynieniu wszystkiego, co chcemy, ale na posłuszeństwie Bogu, które prowadzi do świętości i życia wiecznego. W Ewangelii według świętego Mateusza usłyszymy o uzdrowieniu teściowej apostoła Piotra oraz o wielu innych chorych, których Chrystus otoczył swoją miłością i mocą. Kazanie wygłosi ojciec Andrzej Popławski.
1: Czytania Pisma Świętego. Bracia, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niech więc nie króluje grzech w śmiertelnym waszym ciele, byście nie ulegali jego pożądliwościom. Ani nie oddawajcie członków waszych grzechowi jako narzędzi nieprawości, ale stawcie się przed Bogiem tak, jak powstali z martwych. Lecz członki wasze oddawajcie Bogu jako narzędzia sprawiedliwości. Albowiem grzech nie zapanuje nad wami, bo nie jesteście pod prawem, ale pod łaską. Cóż więc? Czy mamy grzeszyć, bo nie jesteśmy już pod prawem, ale pod łaską? Przenigdy. Czy nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, sługami jesteście tego, komu jesteście posłuszni? Albo grzechu ku śmierci, albo posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Dziękujemy zatem Bogu, że gdy byliście niewolnikami grzechu, to staliście się z serca posłuszni wzorcowi tej nauki, której zostaliście oddani.

W owym czasie, kiedy przyszedł do domu Piotra, Jezus ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. I dotknął jej ręki i opuściła ją gorączka. I powstała i usługiwała mu. Gdy nastał wieczór, przyprowadzili do niego wielu opętanych i wypędził duchy słowem i wszystkich chorych uzdrowił. Aby wypełniło się, co powiedziano przez proroka Izajasza mówiącego: On wziął na siebie nasze niemoce i poniósł nasze choroby. Jezus zaś, widząc tłum wokół siebie, kazał uczniom udać się na drugi brzeg. I przystąpiwszy jeden ze znawców ksiąg, rzekł mu: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus mówi mu: Lisy mają nory, a ptaki niebiańskie gniazda. Syn zaś człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić. Inny zaś z uczniów powiedział mu: Panie, pozwól mi najpierw odejść pogrzebać ojca mego. Jezus zaś mówi mu: Chodź za mną, a umarłym zostaw grzebanie ich umarłych. A kiedy wszedł do łodzi, weszli w ślad za nim uczniowie jego.

0: Zapraszamy na kazanie ojca Andrzeja Popławskiego, wikariusza parafii Świętego Ducha w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: Zdarzenie to miało miejsce w Kafarnaum w sabat po nabożeństwie w synagodzie. W czasie pobytu w Kafarnaum Jezus rezydował w domu apostoła Piotra. Jak wiemy, Jezus nie miał własnego domu. Apostoł Piotr był człowiekiem żonatym. Zgodnie z tradycją, w późniejszym czasie żona Piotra pomagała mu w misji. Klemens Aleksandryjski mówi, że Piotr poniósł śmierć męczeńską wraz z żoną. Na własne oczy widział śmierć męczeńską swojej małżonki. Apostoł Piotr dodawał jej otuchy, wołając: pamiętaj o naszym Panu. Nasz tekst podaje, że teściowa apostoła Piotra zachorowała na wysoką gorączkę. W Palestynie znane były trzy rodzaje gorączki. Gorączka maltańska, cechowała ją osłabienie, anemia,

0: towarzyszyła jej żółtaczka. Prawdopodobnie teściowa apostoła Piotra zachorowała na tą malarię. Okoliczności związane z cudem okazują sporo faktów dotyczących Jezusa i owej niewiasty. Jezus dopiero co wrócił z synagogi. Uzdrowił tam człowieka opętanego. Niewątpliwie był teraz bardzo znużony. Do domu apostoła Piotra przyszedł odpocząć, ale skoro tylko się tam zjawił, zaistniała potrzeba udzielenia pomocy uzdrowienia. Nie było to wielu widzów, nie było tłumu podziwiającego go. Akcja rozgrywała się w prostym domu. Ofiarą jest biedna kobieta dręczona gorączką. I w tym wypadku Jezus posługuje się swą mocą. Jezus nie czuł się nigdy znużony, gdy zachodziła konieczność udzielenia pomocy. Nie należą on do tych, którzy ukazują się w najlepszym świetle wobec publiki, a w najgorszym wśród swoich. Nie zlekceważył żadnego wypadku, gdy zachodziła konieczność udzielenia pomocy, nie potrzebował podziwu tłumów, by dokonywać największych dzieł. Bez względu na to, gdzie się znajdował, czy wśród tłumu, czy w małym domku, jego miłość i moc była do dyspozycji tych, którzy go potrzebowali. Relacja o cudzie podaje nieco faktów dotyczących kobiety, którą Jezus uleczył. Skoro tylko została uzdrowiona, zaczęła natychmiast usługiwać Jezusowi i gościom. Uważała widocznie, że została uzdrowiona, by służyć. Pan Jezus ją uzdrowił. Chciała więc wykorzystać odzyskane zdrowie w sposób pożyteczny, służąc rząd Panu i innym ludziom. Już mówiliśmy, że relacja ewangelisty Marka wynika iz zdarzenia tu opisane nastąpiły w sobotę. To wyjaśnia, dlaczego ludzie przybyli do Jezusa pod koniec dnia. Wieczorem, zgodnie z prawem, które zakazywało wszelkiej pracy w szabat, w ten dzień nie wolno również było uzdrawiać. Można było co najwyżej stosować środki zapobiegające pogorszeniu się stanu chorego, ale nie wolno było czynić niczego, co miałoby przyczynić choremu poprawę. Prawo to przewidywało, że w dzień szabatu można udzielać pomocy lekarskiej tylko w wypadku poważnego, niebezpiecznego dla życia wydarzenia. Co więcej, w sabat nie wolno było dźwigać żadnych ciężarów, a za ciężar uważano przedmiot ważący więcej niż dwie wysuszone figi. Nie wolno zatem było przenosić chorej osoby z miejsca na miejsce, na noszach lub na ramionach, ponieważ oznaczałoby to dźwiganie ciężarów. Oficjalnie szabat kończył się w momencie, gdy na niebie można było dojrzeć co najmniej dwie gwiazdy. W owym czasie nie posługiwano się zegarami. Oto dlaczego tłum w Kafarnaum czekał do wieczora, aby prosić Jezusa o uzdrowienie. Ludzie byli pewni, że Jezus nie odmówi im udzielenia pomocy. Scena ta przypomina ewangeliście Mateuszowi wypowiedź proroka Izajasza dotyczącą usługi Pana, który wziął na siebie nasze niemoce i choroby. Dźwigał nasze słabości i grzechy. Naśladowca Chrystusa nie zeznaje spokoju, jeśli inni potrzebują pomocy i uzdrowienia. Jeśli służy innym, to sam odświeża swoje siły, wzmacnia je. Bywa, że zdobywa się na poświęcenie i wielki wysiłek dla bliźnich w czasie, kiedy dla siebie nie byłby w stanie nic uczynić.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Wysłuchaliśmy kazania wygłoszonego przez ojca Andrzeja Popławskiego, wikariusza parafii Świętego Ducha w Białymstoku.

Drodzy Państwo, w związku z wysokimi, utrzymującymi się temperaturami przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Upały mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych, małych dzieci oraz osób przewlekle chorych. Pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu, unikaniu długiego przebywania na słońcu, szczególnie w godzinach od 11 do 17, a także o noszeniu lekkiej, przewiewnej odzieży i nakrycia głowy. Jeśli to możliwe, warto przebywać w chłodnych i zacienionych miejscach. Zwróćmy również uwagę na naszych bliskich i sąsiadów, zwłaszcza osoby starsze i samotne. Czasem krótki telefon, wizyta czy pomoc w codziennych sprawach mogą mieć ogromne znaczenie. Dbajmy o siebie nawzajem.

0: Zapraszamy na program poświęcony rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Jest to audycja przygotowana z myślą o rolnikach oraz wszystkich, którym bliskie są sprawy polskiej wsi. Poruszane są w niej tematy ważne dla gospodarstw rolnych, producentów żywności oraz mieszkańców terenów wiejskich. Program powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii informacyjnej Ministerstwa.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
3: Tysiące odwiedzających, setki wystawców, nagrody dla najlepszych w rolnictwie, wystawa zwierząt i prezentacja najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarstwach. Tak można podsumować 7 Krajowe Dni Pola, które odbyły się w Szepietowie w województwie podlaskim. Relację z wydarzenia przygotowała Katarzyna Polewko.
4: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, pani redaktor. Witam radiosłuchaczy.
4: Dziś przenosimy się do województwa podlaskiego, a dokładnie do Szepietowa, gdzie zostały zorganizowane 7 Krajowe Dni Pola. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Panie ministrze, takie wydarzenia to okazja do tego, aby zobaczyć, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniło się rolnictwo w Polsce?
5: Dokładnie tak. To okazja zobaczyć, jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie, ale też zobaczyć, co jest nowego w produkcji roślinnej, w produkcji zwierzęcej. To spotkanie producentów właśnie, którzy zajęli się produkcją roślinną, rolników, którzy zajmują się i rozwijają hodowlę zwierząt, ale też to miejsce, gdzie spotykają się producenci maszyn, przedstawiciele firm, które oferują nowe technologie, nowe rozwiązania dla rolnictwa. Spotyka się świat nauki, szkoły rolnicze, uczelnie rolnicze, instytucje, instytuty. Wszystko po to, by kreować i rozwijać polskie rolnictwo.
4: Który sektor w rolnictwie najlepiej obrazuje to, jak zmieniło się ono na przestrzeni lat?
5: Województwo podlaskie pokazuje chyba najlepiej w Polsce, jak zmieniało się rolnictwo. Dzisiaj mamy i przetwórstwo oczywiście. Dzisiaj mamy najnowocześniejsze technologie w rolnictwie, ale też mamy najnowocześniejsze zakłady, między innymi zakłady mleczarskie. Kiedyś mówiło się, że trzeba pojechać na zachód Europy, żeby zobaczyć te wszystkie nowinki. Dzisiaj to my możemy zapraszać gości z wielu krajów i ci, którzy przyjeżdżają, doceniają ten rozwój, widzą ogromne zmiany, postęp w hodowli, w produkcji. To wszystko też dawało możliwość rozwoju innych branż, między innymi zakłady produkujące maszyny rolnicze. Nie byłoby tego bez ciężkiej pracy rolników. To już praca pokoleń.
4: Wydarzenie w Szepietowie daje możliwości zobaczenia najnowszych technologii, które są wdrażane w polskich gospodarstwach. Które z tych technologii najbardziej pana ministra zaskakują i wzbudzają największy zachwyt?
5: Dużo jest tego, co zaskakuje i wzbudza zachwyt, bo przecież postępuje automatyzacja, robotyzacja, już dzisiaj roboty humanoidalne, które wkraczają w różne obszary. To wynika oczywiście z jednej strony z potrzeby zastąpienia ciężkiej pracy rąk ludzkich, brakuje tych rąk do pracy, ale też oczywiście idziemy do przodu. Kiedyś roboty udojowe występowały przeważnie na targach, na wystawach, a dzisiaj stają się taką normalnością i nie dziwi już nikogo to, że są roboty udojowe, są automaty bezzałogowe maszyny. Rolnictwo 4.0, 5.0, pewnie za chwilę 6.0, wykorzystanie najnowszych technologii, rolnictwo precyzyjne, zastosowanie dronów w rolnictwie. To wszystko sprawia, że z jednej strony stajemy się coraz bardziej nowocześni, ale też mam wrażenie, że trochę tracimy przewagi konkurencyjne. To, co było kiedyś naszym atutem, dzisiaj powoduje, że koszty wytworzenia są podobne jak na zachodzie Europy. No i też ta sytuacja na rynku mogłaby być zawsze lepsza. Dzisiaj widzimy ceny w skupie porównywalne do tych sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet lat i o tym też rozmawiam z komisarzem do spraw rolnictwa Christopherem Hansenem, o tym, że musimy zabezpieczyć duży budżet na przyszłą wspólną politykę rolną, ale też mądrze wykorzystywać środki dostępne w ramach planu strategicznego dla Polski, żeby dedykować właściwie te środki, żeby mogły się oczywiście rozwijać gospodarstwa, ale ważna jest tutaj wymiana pokoleniowa, to żeby młodzi rolnicy chcieli zostawać na wsi, chcieli prowadzić gospodarstwa, bo często widzimy, że młodzi ludzie już odchodzą od produkcji zwierzęcej jako tego trudniejszego sektora. A to jest dzisiaj dla nas niezwykle ważne, żeby tą produkcję odbudować, bo jest to możliwość chociażby skarmienia zboża paszowego. Mamy albo potrzebę eksportu, albo tutaj wykorzystania na miejscu i to jest ta możliwość, ale też polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na wielu rynkach i musimy na to stawiać.
4: W Szepietowie widzimy bardzo dużo nowinek technologicznych. Rolnictwo w przyszłości będzie opierało się na pracy człowieka, czy jednak te nowe technologie, sztuczna inteligencja zdominują ten rolniczy rynek?
5: Coraz więcej takich rozwiązań widzimy i coraz mocniej wchodzą te technologie, rozwiązania. Wcześniej praca rolnika kojarzyła się z ciężką pracą fizyczną. Dzisiaj więcej rolnicy mają, mówiąc kolokwialnie, na głowie, muszą znać się i na przepisach prawa, i na ekonomii, sięgać po nowe technologie i to jest właśnie miejsce i czas dla młodych, bo oni mają z jednej strony większą wiedzę, z drugiej strony chęć do tego, by sięgać po nowe.
4: Panie ministrze, ostatnie pytanie. Czy takie wydarzenia jak te w Szepietowie, Krajowe Dni Pola, wpływają na decyzje rolników, czy to jest raczej takie miejsce inspiracji?
5: I miejsce inspiracji i też to jest miejsce, gdzie rolnicy spotykają się po to, by rozmawiać o swoich wyzwaniach, o swoich problemach, szukać wspólnie rozwiązań, spotkać przedstawicieli świata nauki, biznesu, przedstawicieli tych instytucji okołorolniczych. W tym roku wyjątkowe połączenie, bo Krajowe Dni Pola, Krajowa Wystawa Bydła Hodowlanego i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. To wszystko sprawia, że to wydarzenie jest jeszcze większe i tak jak co roku wszystkie drogi w czerwcu prowadzą do Szepietowa.
6: Gospodarstwo rodzinne Zbigniew Skrocki, zamieszkały Konopki, Białystok. Udało nam się zdobyć czempiona w grupie krów laktacja druga. Czuję się zachwyt, docenienie ciężkiej pracy. No. Człowiek jest zadowolony, że w końcu coś jest na ogólnopolskiej.
7: Możemy być dumni w Europie. Rozmawiałem przez chwilę z Hansenem, komisarzem i to, co widzi, no to nie spodziewał się, że my Polacy jesteśmy aż tak rozwinięci, nie tylko w nowych technologiach, ale widzi przede wszystkim ta nasza kultura. No my wszyscy jako Polacy przez te 20 lat osiągnęliśmy niesamowity postęp. Jako Szepietowo też muszę powiedzieć, nie byłem nigdy w Polsce, już byliśmy na paru targach, żeby to było aż w ten sposób zorganizowane.
8: Jak może być święto pola, jak nie ma gospodyń wiejskich? Mamy babkę ziemniaczaną, mamy pępuchy, mamy jagodzianki. To są smaki rolnictwa.
5: Województwo mazowieckie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poświętnem będzie organizatorem 8 Krajowych Dni Pola.
4: Więc za rok świętujemy na Mazowszu.
5: Świętujemy na Mazowszu.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. To szansa na wsparcie młodych rolników. W ramach naboru wniosków, który rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 30 lipca, można się ubiegać o premię na start w wysokości 200 lub 300 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie realizowane w ramach planu strategicznego wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 należy składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Przedsiębiorcy, rolnicy i rybacy mają więcej czasu na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Termin został wydłużony do 30 czerwca dla centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz do 31 lipca dla przetwórstwa małych i średnich przedsiębiorstw oraz małego przetwórstwa.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Trwa przyjmowanie wniosków o dopłatę do materiału siewnego. O zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego w ramach pomocy de minimis należy się ubiegać za pośrednictwem portalu rolnika do 10 lipca. Wsparcie finansowe można otrzymać do zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w bezpłatnym szkoleniu Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie, organizowanym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 15 lipca w formie online. Rejestracja na szkolenie trwa do 14 lipca. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej ministerstwa.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Radio Ortodoksja.
1: Przed chwilą wysłuchali Państwo programu poświęconego rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Mamy nadzieję, że poruszone tematy okazały się interesujące i przydatne zarówno dla rolników, jak i wszystkich mieszkańców terenów wiejskich. Audycja została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii informacyjnej ministerstwa.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Gdy minie godzina, druga i trzecia po zakończeniu modlitwy i ujrzysz, że wzniecony w tobie żar powoli zaczyna przygasać, od razu ponownie rozpocznij modlitwę i ogrzewaj swą zziębniętą duszę.

0: Zapraszamy Państwa na retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania. Podczas nabożeństwa jutrzni usłyszymy sześciopsalmie. Jak wskazuje sama nazwa, sześciopsalmie składa się z sześciu psalmów. Według typikonu, podczas czytania sześciopsalmia świece zostają zgaszone. Czyni się to po to, abyśmy nie widząc nic oczyma, słuchali sześciopsalmia z uwagą i bojaźnią oraz aby każdy stojąc w ciemności mógł ze wzruszenia westchnąć i uronić łzę. I dlatego w typikonie i służebniku dodano. Cytat. Odmawiamy sześciopsalmie z należną uwagą i bojaźnią Bożą, jak gdyby rozmawiając w sposób niewidzialny z samym Chrystusem Bogiem naszym i modląc się o wybaczenie naszych grzechów. Koniec cytatu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Wysłuchaliśmy całonocnego czuwania. Podczas tego nabożeństwa śpiewana była pieśń wieczorna, światłość cicha, świecie cichej. Pieśń, która odnosi się do samego Chrystusa i głosi czyny Jego. Ta pieśń jest napisana według świadectwa niektórych przez kapłana i męczennika Atynogenesa, umęczonego około 169 roku za cesarza Severa. Pieśń śpiewana jest ze szczególną uwagą i pobożnością. Dlatego przed wysłuchaniem jej diakon ogłasza: oto mądrość, stańmy prosto. I słowa te oznaczają jedynie przypomnienie i zachętę, aby słuchać uważnie śpiewu pieśni Światłość Cicha, która opowiada o Chrystusie i Jego czynach. Wysłuchajmy jeszcze raz tego pięknego hymnu.

Drodzy Państwo, w związku z wysokimi, utrzymującymi się temperaturami przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Upały mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych, małych dzieci oraz osób przewlekle chorych. Pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu, unikaniu długiego przebywania na słońcu, szczególnie w godzinach od 11 do 17, a także o noszeniu lekkiej, przewiewnej odzieży i nakrycia głowy. Jeśli to możliwe, warto przebywać w chłodnych i zacienionych miejscach. Zwróćmy również uwagę na naszych bliskich i sąsiadów, zwłaszcza osoby starsze i samotne. Czasem krótki telefon, wizyta czy pomoc w codziennych sprawach mogą mieć ogromne znaczenie. Dbajmy o siebie nawzajem.

Kochani słuchacze Radia Ortodoksja, jutro 28 czerwca wspominamy arcybiskupa Szymona Romańczuka, zasłużonego hierarchę Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej. Urodzony 12 sierpnia 1930 roku we wsi Kuszczewina koło Narewki, arcybiskup Szymon ukończył studia filozoficzne w Mińsku, a następnie teologiczne w Warszawie. W 1970 roku złożył śluby mnisze i tego samego roku przyjął święcenia diakońskie oraz kapłańskie. W 1979 roku został konsekrowany na biskupa, a w 1981 otrzymał nominację na ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej. W 1993 został podniesiony do godności arcybiskupa. Przez blisko 4 dekady służby pasterskiej rozwijał diecezję, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji do Spraw Wydawnictw i Prasy przy Radzie Metropolitalnej oraz kierownika Kancelarii Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Jego posługa była zawsze głęboko zakorzeniona w teologicznej mądrości, trosce duszpasterskiej i dialogu międzywyznaniowym. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w 2017 roku w katedrze świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi pod przewodnictwem metropolity Sawy. Jutro, 28 czerwca, przypada 9. rocznica śmierci Jego Ekscelencji arcybiskupa Szymona, wieloletniego ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej, wybitnego hierarchy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wieczna ja pamięć.

O świętości mało rozmawiamy na co dzień. Współcześnie wielu ludzi podważa wszelkie autorytety, a jednocześnie wszyscy szukamy wzorców, trenerów, przewodników. Ale tak naprawdę w tym świecie bardzo potrzebujemy świętych jako wzorów. W Radiu Ortodoksja zapraszamy na żywoty świętych wspominanych jutro przez naszą Matkę Cerkiew.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego proroka Elizeusza. Prorok Elizeusz, którego imię znaczy Bóg jest Zbawicielem, był synem bogatego rolnika z Abel-Mehola w dolinie rzeki Jordan. Pewnego razu, gdy orał 12 parami wołów, podszedł prorok Eliasz i rzucił mu swój płaszcz. Oznaczało to, że prorok przyjmuje Elizeusza jako swego ucznia i obiecał przekazać mu dar prorocki. Elizeusz złożył parę wołów w ofierze Bogu, zrezygnował z całego majątku i nie pożegnawszy się z krewnymi, poszedł z Eliaszem i został jego oddanym uczniem. Gdy Eliasz zakończył swoją posługę, Elizeusz otrzymał od proroka pozwolenie, by poszedł za nim do miejsca jego wniebowstąpienia. Elizeusz poprosił o podarowanie mu podwójnej mocy prorockiej. Kiedy ukazał się wóz ognisty, Eliasz wśród wichru wstąpił na niebo, rzuciwszy na ziemię swój płaszcz, Elizeusz podniósł go i podszedł do brzegu Jordanu. Uderzył płaszczem po wodzie, wzywając Boga Eliasza i wody się rozstąpiły, pozwalając przejść rzekę jak po suchym lądzie. Wtedy wszyscy prorocy, którzy to widzieli, pokłonili się jemu do ziemi, mówiąc: Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Przez mniej więcej 50 lat Elizeusz pełnił posługę prorocką w krainie Samarytan za panowania kolejnych królów – Jorama, Jehu, Joachaza i Joasa. Nieustannie pouczał Izraelitów, królów rządzących i prosty lud, aby porzucili obcych bogów Baala i Astartę i powrócili do czczenia prawdziwego Boga. Niektórzy prorocy nauczali słowami i wizjami, a inni cierpieniami i wstrząsami. Elizeusz, jak i jego nauczyciel, świadczył o prawdziwości swoich proroctw za pomocą cudów. Spoczywający na nim Duch

Boży był mocą, która zawieszała prawa natury, aby świadczyć o łasce danej tym, którzy wierzą w prawdziwego Boga i żeby w obrazach nauczać o Zbawicielu. Prorok za pomocą soli pozbawił złych właścicieli wodę w źródle niedaleko od Jerycha. Pomnożył zapasy oliwy pewnej ubogiej wdowie, pozwoliwszy jej tym samym zwrócić długi, przemienił zatrutą polewkę w smaczną zupę, żeby nakarmić synów proroków. Pomnożywszy 20 jęczmiennych chlebów, nakarmił ponad 100 ludzi. Za każdym razem, gdy Boży człowiek przechodził przez Szunem, przyjmowała go do swego domu pewna pobożna kobieta. Zdarzyło się tak, że jej syn, którego narodzenie zostało wymodlone przez Elizeusza, zmarł. Kobieta pospieszyła do proroka na górę Karmel, błagając, żeby przyszedł do zmarłego. Po przyjściu Elizeusz znalazł dziecko leżące na łożu. Chociaż cud mógłby się dokonać na jedną jego modlitwę, on legł na dziecku, przyłożył swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu, swoje dłonie do jego dłoni i tchnął w niego dech życia. Te czynności obrazowo wyjaśniły wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, który stąpił z nieba, żeby stać się podobnym człowiekiem umarłemu przez grzech i tchnąć w niego ducha wiecznego życia. Potem prorok poradził tej kobiecie, żeby porzuciła na jakiś czas królestwo Izraela i udała się do ziemi Filistynów, aby w ten sposób uniknąć 7-letniego głodu. Kiedy indziej jeden z synów prorockich, pracując nad brzegiem Jordanu, upuścił siekierę do rzeki. Elizeusz pomodlił się, wziął kawałek drzewa i rzucił do wody, zmuszając tym siekierę do wypłynięcia na powierzchnię. W ten sposób przedstawił obrazowo moc krzyża, podnoszącego upadłą naturę człowieka. Oświecony łaską Bożą, Elizeusz miał wzrok wszystko przenikający i dzięki temu mówił królom izraelskim i ich sojusznikom o zamiarach władcy Asyrii. Za każdym razem, gdy przeciwnik chciał urządzić zasadzkę na Izraelitów, spotykał ich na miejscu już gotowych do bitwy. Gdy Boży człowiek przepowiedział królowi, gotowemu popełnić bluźnierstwo, szybkie uwolnienie miasta, następnego dnia wszyscy się dowiedzieli, że wróg, przestraszony jakąś wizją, zwinął obóz i uciekł, pozostawiwszy wszystkie swoje zapasy i zagrabione dobra. Prorok Elizeusz nauczał nie tylko Izraelitów, ale także pogan. Uleczył z trądu syryjskiego dowódcę wojskowego Naama, każąc mu wykąpać się w Jordanie, obrazując przez to zbawienie pogan przez święty chrzest. Elizeusz przepowiedział zabicie króla Damaszku, Ben-Hadada II, przez bliskiego mu człowieka Hazaela, któremu powiedział, że wkrótce zagarnie władzę. Niekiedy łaska Boża działała przez niego, żeby ukarać grzech. Po tym, jak prorok przeklął złośliwe dzieci, które z niego szydziły, z lasu wyszły dwa niedźwiedzie i rozszarpały 42 dzieci. Pewnego razu sługa Elizeusza Gehazi zapragnął wziąć od Naama podarki, które posłał on prorokowi na znak wdzięczności, a których Elizeusz nie chciał przyjąć. Gehazi ukrył podarki w swoim domu i skłamał nauczycielowi, ale nie mógł uniknąć jego wszystko widzącego spojrzenia i został dotknięty trądem. Dzięki wspaniałym czynom dokonanym przez Boga, dzięki jego prorokowi, królestwo Izraela prawie w całości wybawiło się od kultu Baala. Jednak Żydzi, winni podziału królestwa, ciągle potrzebowali Bożej pomocy, żeby odwrócić się od bożków i grzechu oraz powrócić do kultu prawdziwego Boga. Święty prorok Elizeusz umarł w głębokiej starości. Przed śmiercią przepowiedział królowi Izraela, który przyszedł do domu proroka opłakiwać jego śmierć, zwycięstwo nad królem syryjskim. W tym samym roku podczas napaści Noabitów do grobu Elizeusza wrzucono ciało pewnego zmarłego, a człowiek ten powrócił do życia i powstał. Dlatego też mądry Syrach, sławiąc proroka, mówił: za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego i w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda
i przy śmierci jego działy się rzeczy przedziwne. Grób wielkiego proroka był bardzo czczony przez Żydów. Julian Apostata nakazał go zbezcześcić, ale resztki relikwii Elizeusza zostały zachowane i przeniesione do Aleksandrii i do Konstantynopola, do świątyni pod jego wezwaniem.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika Cyryla, biskupa Gortyny. Święty Cyryl, wiodący surowe życie ascetyczne, został uświęcony na biskupa Gortyny na Krecie w wieku 68 lat. Mądrze kierował swoim kościołem przez 25 lat, gdy został aresztowany i doprowadzony przez rządcę Arganusa, wysłanego przez cesarzy Dioklecjana i Maksymiana w celu przymuszenia chrześcijan wyspy do złożenia ofiar bożkom. Bez lęku wyznał swoją wiarę w Chrystusa, prawdziwego Boga, i został wrzucony do pieca. Jego więzy się spaliły, lecz święty pozostał nietknięty i został zwolniony. Ponieważ dalej z sukcesem nauczał pogan, został ponownie aresztowany i skazany na śmierć. Gdy wóz, którym wieziono starca, dotarł do Raxos, z nieba rozległ się głos i woły się zatrzymały. To tu święty został ścięty i jego ciało pogrzebano.

Cerkiew wspomina dzisiaj świętego Nifonta z Atosu. Święty Nifont urodził się około 1315 roku we wsi Lukowim w despotacie Epiru. W tej wsi służył jego ojciec jako kapłan. 10-letni Nifont został oddany na wychowanie wujowi ze strony ojca, który był mnichem w monasterze Mesopotamon. Święty Nifont został postrzyżony jako mnich i posługiwał jako lektor. Jaśniał cnotami i dlatego został wyświęcony na kapłana przed osiągnięciem kanonicznego wieku. Płonąc miłością do Boga i pragnieniem życia w milczeniu, Nifont często odwiedzał starego pustelnika, który, zanim zamieszkał w monasterze Gromerion, żył na górze Synaj. Starzec opowiadał mu o zasadach pustelniczego życia, strzeżeniu serca i wewnętrznej modlitwie. Nifont osiągnął takie postępy w ascezie, że odmawiał psałterz z pamięci, stojąc na jednej nodze, aby nie pozwalać sobie na rozproszenia. Sława hezychestów ze świętej góry Atos pobudziła go do porzucenia ojczyzny. Dołączył do świętego pustelnika Teognosta, który żył w pobliżu Wielkiej Ławry, w miejscu, gdzie święty Piotr z Atosu zasiał nasiona ascetycznego życia. Dopiero po 3 latach Teognost dowiedział się, że jego uczeń jest kapłanem. Zachwycając się jego cnotami, nauczyciel chciał go szanować zgodnie z jego godnością, jednak święty Nifont zrezygnował z oznak czci, opuścił nauczyciela i skierował się do katyzmy świętego Bazylego, która znajdowała się na południu Atosu. Tam pozostał 14 lat, żyjąc w samotności. Przez wszystkie te lata spożywał jedynie trochę suchego chleba raz w tygodniu. Gdy straszna epidemia dotknęła braci Wielkiej Ławry i zabrała życie prawie wszystkim kapłanom, igumen wezwał Nifonta do monasteru i wyznaczył mu obowiązek sprawowania boskiej liturgii w południowych pustelniach i skitach Atosu. Święty spełniał tę posługę przez 3 lata, ale potem znowu ogarnięty pragnieniem życia w milczeniu, osiedlił się na miejscu byłego monasteru Bulle Uteria. Życie, które tam prowadził, było godne istoty bezcielesnej. Nie miał łoża i żywił się wyłącznie dzikimi roślinami. Wywołało to zawiść niektórych mnichów, którzy oskarżyli Nifonta przed igumenem Ławry o to, że uległ on fałszywym pokusom. Świętego zmuszono do porzucenia ascezy i zostania klerykiem Cerkwi Zbawiciela. Wysiłki świętego Nifonta przyciągały do niego mnóstwo mnichów, którzy chcieli żyć pod jego kierownictwem. Wtedy, chcąc uniknąć sławy, znalazł on schronienie u świętego Maksyma Kawsokaliwity. Nifont pozostał z nim kilka lat, naśladując jego ascezę i strzegąc w pamięci wspomnień o łasce danej mu przez Boga, żeby ułożył żywot swego nauczyciela. Gdy Maksym zbliżał się ku końcowi życia, oddał swoją celę uczniowi, żeby zbudować sobie inną w pewnym oddaleniu. Nifont wkrótce porzucił tę celę i zamieszkał w pieczarze na zboczu góry naprzeciwko wyspy świętego Krzysztofa. Tutaj żył do końca swoich dni i zgodził się przyjąć dwóch uczniów, Marka z Ilirii i jego brata Gabriela. Dary proroctwa i jasnowidzenia asceta wykorzystywał dla służenia mnichom, którzy przychodzili prosić go o rady. Święty Nifont dokonał także kilku uzdrowień. Kiedy po klęsce i śmierci serbskiego despoty Jana Ugleszy turecka flota zagrażała bezpieczeństwu Atosu, igumen Wielkiej Ławry prosił świętego o modlitwę. Po kilku dniach 3 wojenne statki weneckie odparły atak i zwróciły Ławrze część zagrabionych przez Turków dóbr. Jaśniejąc na świętej górze jak gwiazda, święty Nifont spoczął w Bogu w 1411 roku w wieku 96 lat.

Drodzy słuchacze, jutro, 28 czerwca, Cerkiew Prawosławna wspomina Widowdan, dzień o szczególnym znaczeniu dla prawosławnych Serbów. To święto, które na trwałe wpisało się w duchową i narodową pamięć narodu serbskiego. W 1389 roku na Kosowym polu rozegrała się jedna z najbardziej symbolicznych bitew w historii Serbii. W walce z wojskami Imperium Osmańskiego życie oddał święty książę, a później car męczennik Łazarz oraz tysiące serbskich wojowników. Ich ofiara została przez cerkiew uznana za świadectwo niezachwianej wiary i wierności Chrystusowi. Widowdan jest dniem modlitwy, pamięci i refleksji nad odwagą, poświęceniem oraz duchowym dziedzictwem, które przetrwało wieki. Tego dnia prawosławni Serbowie na całym świecie gromadzą się na nabożeństwach, modląc się za wszystkich, którzy oddali życie za wiarę prawosławną i wolność ojczyzny. To święto jest szczególnie bliskie również naszej lokalnej wspólnocie. W cerkwi świętego Jana Teologa na białostockich Bacieczkach znajduje się wyjątkowa ikona świętego cara męczennika Łazarza, a od maja 2011 roku także cząstka jego świętych relikwii. W dniu wspomnienia świętego Łazarza, jutro, warto odwiedzić tę młodą białostocką parafię, aby pomodlić się przed jego ikoną i z czcią pokłonić się jego świętym relikwiom, prosząc o wstawiennictwo oraz umocnienie w wierze. Z okazji jutrzejszego święta serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. W cerkwi świętego Jana Teologa na Bacieczkach o godzinie 9 zostanie odprawiona boska liturgia. W imieniu proboszcza oraz całej wspólnoty parafialnej zapraszamy wszystkich wiernych do udziału w nabożeństwie.

0: Drodzy słuchacze, za dzisiejszy spędzony czas dziękuję Katarzyna Kiczko. Serdecznie zapraszamy Państwa do zaglądania na stronę internetową radia ortodoksja.pl. Życzę spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Молитвами святых отец наш.